0: Ojiu.
1: Vicky, si fuzi urokwa o.
2: Vicky, chuchu baye jowe.
3: Vicky, ushagwa.
4: Vicky, chuchu amerejeka.
5: Vicky, parubati yore. Kati ya mafuda yore.
6: Vicky,